0: Pełno Policję.
1: Czyli to bloker lagrymo na dopust.
2: Policja.
3: Czy z pozycji, no, najdeluje na człowieku.